0: jednać. Popatrzcie, a to nas w oczach ujechać do sześci.
1: A tu, tu tydzień su home office.
0: Eski Snioka alias Lozolce. Susan Himplowa, nas zwieseli. Runita Kasz, Rekec, Manżeska, Marek Ahanka, serbskim rozwosunu, a to... To je Linus Brun, kiš nam votem spiewa, kak po nocach s autom jeżdži.

0: Da gewonnen, ja. Nach Linus Brun am Saspibau, Gavun Bonnerzach, Dam Asem Jeji. No, Atalada mötte ich nicht am Ras, da Banschitz Gukova, Damnisha Domowinska Skupina, Jepsche Prosova, na Domo, na Swobie Popodnio, na Realu Kommunikatsiske Arene Dambi. Adam su Saspibali, na Pschikwat, dich Lipki Boskaitsche Ras. Was sie bitte wärschkei bist, die ist Präsentatia Wonjowe Wobore. Heiki ist pschätzter historisku Störikoles hat du Rutschnu Spritzu zlita dżejat na Czestowa. Dżewecz, wieso? Wust du blibko, a potom tisch Studio Licia, Lucia bieszę szlake przekwapenki, bo czyny dere miecze starasta jest o Modzinski klub z Panczyc Kukuła, a sobie tisch domowinska skupina, a świta ludzi je tam dojszła se 200 posta. Susa weselili przez riany zabawny wieczor. Tam Panczycach Kukuły przy arealu komunikacyjskie arene. Bidlk nasz jest się, dżęca pak reka zaso za zboża won. Szczuś ma zbożo, możecie mu ostać. Home office'u. Kajsz spiewa Marko Smoa, Roma Jesse Skupinu Eski z Nioka, alias Luzolce.
1: Bądźcie ludzim skończnie, na dziwo ju.

Pojščach, Narečana, Stabizniska, Vustajenca, Vokovo, Zejcach, Pola Špitansk. Spitanke, skvadnostne jubileja se je tiš netko tydženju po jubileju hišče pristupna, zajemce moža si u šednem je 16 a 18 hodinami vobladač. Na zromadny vulit przeprosza serbska dekanatna młodzina tyż lica za so niedzielu 13. septembra to budże, a romadze chce się na czumiku, a nie poż prewi wuliczeć. Przyzybić myli so hadżo dżęcniejszego, a to online lubi młodostnie, myslicie proszę tyż na to. Dženca počanu kamečanske šulerjo po nabožku z mesta na božd, jednačih so dženca na božom šuzetkaja, jen je potom čas mesta. Karty so zaso placaja, a to jutce dvimaj hoščencu nesvačidle, na serbske seniorovi škodcu tež novačce vutrobne vitani, jutce dvimaj do nesvačidva. Wobedlerski policist Andrej Kober wita was jutze na wobedlersku rozmowu, rozmonu hodzinu do domu zariadniskeho zjazka przy klosztorskej wodze Pančicach Kukowie. Wod 4 do 6 możecie tam swoje starości wodbyć, a to rumności 212. We Wojorecach so dwornišćo przetwari, kajk je tam aktualny stał, što wobedlerjo wočakuje, wotem chce tam niši wyšši mieščanost da Torsten Ruban C. z wobedlerjami porečeć. Zajemce moža si tyž čvarnišćo, potem dokvadnišćo wobladač, a to juce pečich při tam nišim dvornišću we Wojorecach. No a cele ważne pokiu jeszcze mam dżęca wieczor wusywa za so moda żoma Radio Zatkula, co su przygotowali tematysce. To nam Klaudius Busch nam przeradzi tu serbskim rozwosu 5 godzin, 3 a 40 godzin.

Dich wulke wotschi sa wüscha. No hai alle kakta sa jenasche jidlenze gischt am Lissus di. Boah, tut im Herzen, such ihm Litschu. No hai, jidlenz, jidlenk a roschche. Alle, wieso horza ta suha ta, ju wieso dich wopche juhete, potche juhete, tak praia plau varie hodo nur stomo. Qualita spaduje. Quatsch ist na, pak nažel stupa tak zvulade do adventa, kak jara supat horco tu čerpel, ja kelko budu płacić, to nie moža išče seriózne prajč, snana so tun abo tamne vusušene štomik, tiš spadko zaš vrňo išče raz zraba, no, jasne je, huste abo sebe silne a symetriske roščene jidle, su časach klimovie zmene kitro redke, a su vodpovedne tiš droše. Jasne, das Wodafalu ja nie może jedle wieso optimalnie rost. Na to mieli so przychodzie na kuże pat nastajic, a plauwarie hodonych stomu radza si jedlu nidom pola plauwaria. Producenta kupić, to smimy si wieszczy minuce być, zosu stomiki też czerstwe a strowe a dobre. Aż tuś syła na jedlu dobrystwie spuszczyć nochce, jeszak tyś do szczamnych alternatywo, na przykład przed co prawa żyła jedla nedrbi być, gisz lisu stej, kaś to dzieci zaspiewaja, se nie

kosmetisch raderas Plastika bitch, aber se ras na kreativne waschne sami. Jedlu, bastice, radetis spirodnych materialio, da bomatis spirodje, a wasse betutych czasach, jedere, sana schwabswitz, haja jedla taka taka spreine. Nebudje, rune von symmetriska a synes roszczena, doszak sus szyi, klimowie zmyne tu pola nas. Dziś we Łużycy.

0: Kaczki!
1: Antatata, bojcze lube dzieci, zu wam nieszto pokazać. Smiecze przy jednej premiere budla być.
2: Nytko pak sem cipna, wujo Achimo.
3: Ja też, niesmy hiszcze żenie we waszej brożni byli, Beno.
4: To je nasze dziwanie, Mira. A w zajświort dniach je papa je husto nytka był.
2: Po takim wyszwoczo dzie.
4: Nie, tia. Niesmy dziach k niem nut, a riec mi papa też niczo nie chasze.
1: Nie wiedziach spoczatnie, ha co mi cywa wiec z cywa szlachci. A to dla niechach tej żane wopaczne woczakowania budzić.
3: To klinczy kajsztajki prawy mysterii, że woto, że so jule spody starije plany koła?
1: Haj, naże żaden czerwony przykro nie mam, ale szo jedne. Dajcie so przekwapić. Voila!
2: To je tola, jeden blidowy kiko!
3: Cool!
4: I papa, si on sam natwario.
1: Na, z pomocą interneta a dobrych pokiwów znato, gdyż dys a dys kikery twari.
3: Jeszcze rune a cyle poradne. Nie bych zcyła riec mua, hacie samoczynienny albo kupienny.
1: No haj, troszkę nieszto szak też mużu. Znacz, nic przeco tylko znowu a bólom. Wiace z wuszik nymaj rukomaj.
2: Nie trzeba taki skromny być, wujo Achimo. Tun kika zupo wupada. A to najlepsze je, zo syjun w babach esi od kopaczku lakirował.
4: Możemy jun raz uspytać, papa?
1: A, jasne, to dla szczytola juhu. Wyszcze moi preni testowario. Cu wiedzieć, hać co dery na nim raje, aber hać dobył jeszcze na niczym filować. Tia Amira, stupte so tam priki, Beno, typu gemni. A jole, mam bul.
3: Ty chcesz soburać, wujo Achimo?
1: Ej, no wieso! Što da si ty myslisz, so sim kika jenoś za was twariu? Pojcze a pokażcie mi raz, što możecie. Raz, dwaj, ci, SJ, kikaczki!

Never Give Up. It's such a wonderful life. Dziękuję bardzo. Będzie przełysza krasna, to może zrobić w osobie. Dzięca wieczor do poruczu. Modu żomu radio zatkulu. To wusywaja za sobą od wieczor 8 do 10. Zabieraja się ze serbskimi appami, aplikacjami. No, radio zapiknąć je moje doporuczenie. W Zejcach je stawy zniska wustajenca składnostne jubilea, poda Spitankec, tyś nitko w tydzieniu po jubileju jeszcze przystupna, zajmce może se już jedne, mieć 16 a 18 godzinami w obladacz. Na zromadny wulit przeprosza serbska dekanatna młodzina, tyś lieca zaso, niedzielu 13. septembra to budże. Romadzie chcedzia se na czumiku, a nie po szprywi wuliczeć. 25 euro to płaci, a hać do dżęcniszeho. Mili są modostni, hać do dżęcniszeho usta, online przyzewicz za wulit dekanatnie młodziny. Biblioteka przychoda jedzenca tema budyskie mieszczanskie biblioteki zromadnie z komunalnym projektom za hospodarskie dale wówicze, a to zetka jaso dżęca mes pieczych a sedemich w bare denkba budyszynie na zromadne rozmysluanie brainstorming. Oni też tu mu praja. Karty są placaja, a to jutce dwiema hoszczyn cu niesłaczidle na serbski seniorowy szkod, cu tyś nuaczce w utromne witani, jutce dwiema do niesłaczidła. A wobedlerski policyst Andrzej Kurba wita was jutce na wobedlersku rozmowu, hodzinu do domu zariadnickiego zjazka przy klosztorskiej wodzie Panczycach Kukowie, a to od 4 do 6. A nedom pokukniemy z Bettinu na wose bity poskid k studiu Lucie. Tuta menuce przyniesie medie nam nawies, dżensa jutce, co tam dokładnie nam kiwa. Nedom nam to Bettina rozkładze, a damy so do tutyje tematyki.

Sida menšino, posede miche, a to byči senzácia, kýž je cvý svět překvapiva dženca. Před 20 letami je Astronomiska unia voze viva, za neje Pluto, hižovjace planet, ale jenaž hižče palčík mies planetami. Wina na tym bychu nowe kryterie wonie astronomiskie unie, gisz planet, a małe planety borene definuje. Tak gdyby planet na swoje czary wokoło słońca tamne niebieskie chilesa, a ich coraz prajcz z bucza rumować, bazaka, a jeszcze co pak plutowe, na że żynie tak prawie poradziło nie, wun je minuce cel jednore przymały. Nie ma dość masy, tak IAU, nie to nie jest był, ale Międzynarodna Astronomiska Unia, tedy rozkładzesze. To jeszcze ludzi dobiesze się na to swoje znate wuslacy muszczyk przebasnić, ale by Pluto dla to mniej woblubowany? Cyle naopak. Pola to jeszcze ludzi wubudzi runy tutaj degradowanie wulkie sympatie. To by dżęca przed 20 latami, ale sto stara 4,6 miliardów lat starego małego balczykowa planeta, co się ludzie tu na Ziemi woni myśla. Szako su jeho hakle. Pluto w lecie dżiat na czysto a cicecci prynie raz na nim ju namakali, zeznali, spoznali. A to je Pluto je tak smorze, što si vidomostnice tu na Ziemi woni mysla, abo snano eben tež nic. Dživeč posledem išcem je, a to je Dr. Taste, serbskim rozvasu.

0: To je prawa miesięca. Dobry czaj, gusk tykanca, serbski rozwoz.
1: Sam tu lesy dam wybydleniu.

0: Sind am heutigen Schicht hat Watzic hier, Stürre Mädchen, da napo, was mich hier, da mojo wam nakuschdepat, da poruchic. Dzienca wetscha, wat was mich dodge sachich radio zapiknic.
1: Zatkula.
2: Nesztere hewak.
1: Wulki dziu to biesze, dusz rikasze zoso noa serbska F buwie. Kostarians wona rika. Wuwita za to, zo możesz kajsz na Instagramie w obrazy postować, a se też wot przeczelu wobladać. Dola kak wupada aktuelnie wokoło serbskich epo. Używaja sosoa hiszcze, a susnano hiżo noe planowane. Što nasza modzina myśli, gotra serbska ep dobi sobie przychodzie wuwić. Szitko to zonicze dżęca wieczo pola nas.
2: Zatkula!
3: Zatkula!
2: Nic savage.
3: Dżęca wieczo.

Awesome. Menschino. Bona boas mi hier. No, a ta polarame do panchit skukua tam. Je nidze 200 posta ludzi z ciła wachera przeproszeniu domowinskie skupiny na swojbne popodnio. A tute wotmie so na arealu komunikacijskie areny. Panchica, kukowe. A wosi bitte werszkaj bieste, wieso prezentacja wonjowe wobory, kisz przedstawi historisku, styri kolesatu ruczną szprycu z leta 1909, a dalszy werszk, highlight, bie wustup Lipko pod nawodom jak Jadwigi Kaufhörstowe.

Zibidlki Nadžibeče. Dženca večer vuseva zaso, moda žoma, radio Zatkula, tema serbske epe. Zapikče radio, vod vosmich, dođe sačich. Vustajenca skvadnostne jubileja, bez sejce, je tež netko tyženju po jubileju hišče přistupna, a to pola špitankec, zajemce moža se ju šedne mje 16 a 18 hodinami vobladač. Zromane Vuljet, na Zromane Vuljet přeprosza serbska dekanatna młodzina, tyż lica zaso niedzielu 13. septembra to budże, ale hać do dżęcniszeho mieli so proszu przyzywić online, a to na czołmikowanie po szprywi 25 euro. Chcidzia tyż za to zbierać, tuż so dżęca proszu jeszcze online za to przyzywić. Karty so placaja, a to jutce dwiema i hoščencu niesvačidle na serbski seniorowy škod, su tyž nowačce wutrobne witani, jutce dwiema i do niesvačidła. Wobydlerski policist Andrej Kober wita was jutce na wobydlersku rozmowu. Hodzinku musisz rec do domu zariadnisko zjaska przy klosztorskiej wodzie Pančica Kukove. Jutce potom od 4 do 6 możecie tam swoje starości odbyć, a to równości 200 a 12. A kiedźbu, Studio Lucia przyniesie medie na serbskie sy, dżęca, a jutce to budże w Pieskecach przy sportowym domie, bo zastanie nie tylko od rana dżywecich, hać do napo 4, co tam dokładnie planuje. No, to wam nie dam jeszcze raz. Dokładnie już opowiadam tu serbskim rozwosu, potem co je Frank Wesela dospiewał w 8 godzin, 7 aż 10.

Ojo vaš serski program z Dijano Šecovi obši mikrofon je dobro žen. Witam was. Sled klube przysłuchaki a przysłuchaje po dożywienia ponym końcu tygodnia. Zaszulowania balo kopanie, żnione swieżenia. W Dolnej Wóżycy jo szuży nieco los było, a my gledamy, co jose na serskim polu szostało. W naszym aktualnym magazynu mamy żeńca z wie szulu jako gwonu temu. Miazo drugim gledamy, jak są w dolnosaskim gymnazjum je przygotowane na nowe szulskie lieto. A pla kokota w Janszolcach sme pödla byli, a mamy zaprzymujucu rozprzawu za was w tam. Aktualne powieści z Łużycy nie smieją fejlować, a na terminy tego tygodnia już pokażą. Życzę wam dobry start do tygodnia z nami, a ho plaserskiego programa, tam grają ta muzyka, a żyńca joto Michał Cysz, sy mnie obkusłowała.

0: Was liceście ta spoto, was kurznym dniom to lepejsza, budu pićkej mudrejsze.
1: Ja, to ja bostani. Wenn ma żynca swoj prädne szulski żyjen w zakładnej szuli ludki w żyloje. Wiele wiasela przy uknieniu, lubestani, a szyknym drugim nowackam. Jo, Schula zasistatu jo v Bramborski. To jo naša prijetna tema žinca za uši, či advažas čatysac žiši v cewe Bramborski se zachopio nove vetresk živinja. Ja, no huve hošebosu jo se skoro tysac žiši zašulovavo. Te rozbužone narske novacki se s cervenimi micami su zase duce signal za šofer.

Hero, wösse mir rausglitten, wie du zu bisch nadrogach. Bramborski Kupwainski Minister, job schichotne Schulzgelehrter, pomienio, ako wielgin upomina jutze. Dokulasch da jo wiele ukniko, a wiele obs, nie obsai jonnoch mistno placepta jo, tomo napscheschivo. Kak ugleda abschidol no saskim Gymnasium je, to swische me net zabschidu zeo Musiku, ja net telefonirujom se sastupneo direktorku Schule, alle musikaliskiessen in to hüschirastopomneom na sachatne koins tüschenja, na balokopaskis wejen weg schichoje.

0: Vienna Karta.
1: Nowy Schulskeletor Jensa se Zachopio, a my Tomese Plas Dolnosaskiego Gymnasium a Obgornisch. Kak su tam przygotowane na Nowy Schulskeletor, a za to som ninto zwiesana ze zastupnego Schulskiego Direktorku ze Kolet Champatisowi. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Jo, kak ninto ugleda, kak s czo przygotowane na Nowy Schulskeletor?
2: Ja, so müssen wir auch ein bisschen wegen der Jöpschigatorne nach Nowy Schulskeletor, müssen wir ja wegen Dobre Sachopienk, Mieli, wegen Usbisch, Nuzeptasku Konferenzu, Mimo Togos, Münaschu Wiedutecke, Roschürisch, Mögali, Dokolas Mö, Sevier, Sassikos, Pretne, Pomotze, Mieli, Ateke, Jadno, Schulsko, interne Dalekupanie. W BO, to groni orientacja w POWANiu, a kak możemy to zapletować do UCB-y, lepiej zwiezać z UCB-u, a nie to wiemy więcej, ale my wiemy takie, dokudaż my ją przeglicynili, aż my już o wiele, wiele, wiele do tego zmieracynimy, a wiatelimy się, no? A władze kuszty z indywidualnie przygotują, takie w prozninach nekotary służyłali, a w ostatnim tygodniu my mieli takie jeszcze dwa dnia za indywidualne przygotowanie.
1: Jo, to groni, te cepta jest z wielkim radości, wie przygotowali. Ja som takie cytała, aż jo miesto, ako nosa szule, kształt takie twarisz, jose tam nieco polepszyło ninto na obstojnościach we szuli.
2: Gronimy raz tak, aż nie są mieli możność, dokolaż mnie rono twarje tam tu drogu, a z takim nie są mogli tu sportu halu zachopisz. Ale ja som z kniezom Dominikom se rozkraniała, a wenio mnie gronił aż 3 septembra, dej se tam pötwa stajisz przy sportowej hali, a my dostaniemy nowe krzyło.
1: Ui, na pewno bużo zajemnie w pohonej ucbie pewno te twarskie napszawy. Ja. A gaż już smy przy ucbie, dajo teke w ucbie za ukniku, hyści nieco nowego nento.
2: W ucbie znasz nic, ale my mamy dwie nowe referendarowu na szuli, a w septembra smiejemy ho jadną praktykanku powitać.
1: A, to goni nowy personal. A masz o już o przegląd przez uknikojskie liczby? Dajo tam więcej albo mniej jako loni?
2: Nie, also nie jak ta samska liczba. My mamy 500, a nieco, 500, 500, znasz?
1: Okej. Okay. Pen dom pone, a my życzymy wielkim dobry start do nowego szulskiego lieta. Uczobny dziek za rozkrono.
2: Nie dziękujesz, my się dziękujemy.
1: Kolet Champatisowa to była zastupna dyrektorka Dolnosaskiego gymnazjuma.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Wabienska akcja. Zawóżyskie derbstwo duce wachosze posłom. Dorostczane dostaną swojsku ucmicu za dolność jaskorec, a jaden balokoparski event we Krzyszowie pisze historię, a kto monentowicy w naszych powieściach. Ojo Gregor Klim, dobry dzień. Z nowego imageowego akcju wabie za kulturne a regionalne derbstwo Łużycy. Pod motom Lausitz echt abgefahren, jo bus choszebuskiego obchada duce. Na nią so wiesz logo partnerjo wed projekta UNESCO PESZ, gospodarskiego regiona Łużyca a Łużyca Festivala. We wielkich pismikach jo ceta szteke na serbskie, wielicna krajina, mocne derbstwo a wielicki festival. Z akcjo ksie pokazać na imaterialne derbstwo Łużyc, k tomu słyszają serbska rzecz a kultura a miestna UNESCO derbstwa jako biosferowy rezerwat Błota. Rovnocastne wabia za program letosnego Łużyca festivala jako wicze startujo bus jeżo ešte až do końca leta w mieście. Rzecne centrum Witaj we Choszebuzu je udało nową ucnicu za dorostczonych uknicych dolnoserskiej rzecy. Z knigami, šo jasne a jaden, majú zachopienkárie nento nové zakvot, a to dybkunie za start nazemského semestra v šúli za dolnosiarskú reca kultúru. Knigve sú nastali na zakvaže gornosiarského údaša, veni sa fokusirujú na komunikáciu vo všetnom živiniu, z ucpnicu mogú sa uknience přiketovať na certifikát A1 toho skromadného európskeho referencného rámika, a napšedajn sum ja so drugim be kulturne informacji lotka ove mestče. Veno dej cestčiš a petperaš serski angažement ve lichem gospodarstvie. Ešti tyžin dvujko mogu se zapytaš naraženja za domovinske myto za gospodarstvo. Jadna 30. augusta skoncijo pedlešo na frista, tak informirujo casnik Hareska Piedarka Božena Šimanec. Mytowaś mogą się przedezesza, ako oplewają serbsko rzec na ziele, używają to serbskie we swoich produktach, albo spiechują takie serbsku kulturu we tworzyczności. Z mytom związane jest między drugim wabieńska kampania, przepada się tego myta bużo 9. oktobra we Budyszynie. A my glidamy jeszcze do Krzyszowa, pla Gokojc stawia się coraz dożywiła najwiecze balokoparskie grasze we swojej historii. W DFB pokalu są krzyszowskie szak zegrali przeciwko zwiskowemu ligistoju z Mainza, 0-0, ale na końcu to było szo jadno, 4000 fanów, jo przyszło takie wiele z Mainza, a Krzyszow znikak 480 obydlariami, jo była prydna serska wjaz, a rovnocastne najmniejsza wjazd, gdy raz, ako ja ugetowała takie grasze w DFB pokalu. Takie ten FCE, Energia Choszebus, nie obszyszał końc tydzienia dalej, to mu swoje zegrało 0-2 przeciwko przeszonikam z Augsburga. Wiatro. Petr je chłodnym starszy do tydzienia zinca zajcia stuba termometra jeszcze na przyjemne 1-2 grado. Z większego pemrocone tuchulu, ale pestrzej pokażą się po takie jeszcze riedne, jacorne słońce. A z byciem gwiazdatym niebiom padnie temperatura po nocy na chłodne 9 grado. Wiecie za to słońce 4-2 grado, a w drugiej połowie tydzienia bużo zase szoplej raz glidasz lic aż do 5 jeszcze raz 3 grado. Dojśpijamy, nie pierwszy sucho.

Jen zeichne Jen, ten styri adważaste august, jo ukraiński Jen nie wird wiesnoschi. Snasch, ugledajosz otosz, hovemistrze, tu jadnu abo drugu, tak pomienionu, wyszywanku. Wyszywanka, to jo po ukraińskie waszni uszywane zgło z tradycjonalnymi mustrami. A ho mam za naszych dolnoserskich uszywarku a uszywariu zajemnu pokazku. Fachowy obcerk interkulturalität kennst se zabiera ze zwiskami, miaze kulturami a ludami na Bramborske Techniske Universische Hovechorzebusu. Ten ma zgromadne projekt z towaristwom w Barlinju. Cijas Czaluzi ma ninto möżnosć wet 3. septembra wet ukraińskich mestarko w uszywaniu uknusz. Jich specyfiske techniki Mustre a Symbole an den Pschidoten Termin. 3. September, jo natakt ve Barlinju, a potom jo kuschte drugi tyschen zmakanje za uschewanje, a ve Dezember joppen planowana Pop-up Ustajenza. Pschizjauschosse, sate Workshoppe nelepi pschess E-Mail na connecting-threads@b-tu.de. Dalschne Informatien namakajoscho teke na Webstronje wird BTU. Aho, przyjrzałeś się kusk ukraińskiej muzyki Taras Petrinienko spiewał.

Ojo wasz serski program z Dianu Szecowej przy mikrofonie. Dobry dzień. Witam was. Slet klube przysłuchaki a przysłuchari po dożywienia po nim końcu tygodnia. Zaszulowania balo kopanie, żnione swieżenia. W Dolnej Łużycy już szuzi nieco los było, a my gledamy, co jose na serskim polu szo stało. W naszym aktualnym magazynu mamy żeńca z wie szulu jako gwonu temu. Miasto drugim gledamy, jak są w Dolnosaskim gimnazjum je przygotowane na nowe szulskie lieto. A pla kokota w Janszolcach sme padla byli, a mamy zaprzymujucu rozprzawu za was w tam. Aktualne powieści z Łużycy nie smieją fejlować, a na terminy tego tygodnia już pokażą. Życzę wam dobry start do tygodnia z nami, a ho plaserskiego programa, tam grają ta muzyka, a żyńca joto Michał Cysz, symie obkuslowała.

0: Раз, два, чи! Жішік радіо!
1: Жішік радіо!
0: Ой, я ваш! Жіше це пасту!
1: Царського програма!
2: U budi ich heutz, planasche hier Radio Wehe Familie, tam graju jinsa schulu, dokulasch anka pschijo teke do schule. A je veliki bratsch Jonas, je jujo ras pomaga, as niu zwutsu jo, wenn gazo miesch mudru sotschu. Alle, akob schätzi, nie uidu mimo zwaženja a diskusio.
3: Anka svuchaj, ja som jinsa uzapnik, a ty su upnica, ty pschijo skoro do schule. A tam nie deszcze ta nie spadniesza byś. Janiok miesz głupu coczu.
4: Ja nie som głupa, a szuli buru najlepsza.
3: No, pęc fuchę a gledaj. Ho mam jadno jabłko. A tam hysz jadno jabłko. Wiele jabłko ja to gromadu.
4: To gaja laszko, to z tej dwie jabłce.
3: Taga ja super prima. A dwie jabłce, a dwie jabłce.
4: To su nagromadu sto jabłka.
3: Taga ja super prima. Ale jaden minus jaden, jo?
5: Gledaj raz, ka gretni tej uknio te. Kak der ja anka lice šmežo.
6: A to niebe ja verio, kak der je Jonas rozkvadova šmežo. Kak šerpne vinto götujo.
4: Co ja minus? Co ty mienisz? Jonas nie wie dalej. Jonas, co se minus? Jonas mieni aż te se minus. Jonas mieni aż te se minus.
7: Jonas, to anka jeszcze nie rozumiejo. Ty musisz gronić. Gaś jadno jabłko masz, a to zjejoś. Wiele pin masz. Takie przeszanie Anka rozmijo.
4: Ja, agasz kostkujemy, pen musim ja teke przece prawie liczysz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
7: Jo, to ja prawie. No, pen zasi pejdu. Przy takim szpatnym wedre ja rad pyspim. Ale nie waszcie se zasi, a ty Anka neger zasi Jonasa.
3: Co mi dalej gotuwasz? Co przyżo węgasz masz? Pisz machwio, a pisz kaniklo. Wiatne je groży.
4: Ha, no to jo laszko, żasesz.
3: Pisz, kaniklo su machwio zeżrali.
4: Mama, Jonas mamy knaje. Ten jo tak żarwawy. Jonas jo głupy.
5: Jonas, to nie obszauje. Anka co uknisz, a ty masz jo za naru.
6: Dunder niżi. Niżo ga to jadn raz, aż wymierje mieć sportowy casnik cytasz mygu.
4: Ale Jonas mamy knaje. Jonas mi drażni. Jonas jo żarwawa szkodawa.
5: Ale ty, moj lube, mudry nań, ty by mogał teke raz rozumnie z Anku zwucuwasz. Ty gasy przeci taki najlepszy ucapnik.
6: Ty, Jonas, ty zrumujesz twoją szpu. Ty, mama, przynias te zawite bomse. A ty, Anka, sence kumnio. A gasz dziary licysz, dostaniesz teke boms. A gasz susze, pince mudra.
5: A ty minisz aż to z tymi bombsami ta pszawa metoda, jo?
3: O, to smy spelowa. Ja tu teke, mudro wodowasz.
4: To mężo mi uknusz z bombsami, a z konfektom, a z bananami, a z...
2: No to jo motivacja. Ja zu teke licysz uknusz. Przyniasło mnie nicht do studia bombse? Ale ja ga musim netto dali ulicu wasz, a nie smijom przy tom z boniu gubu powiedasz. Po takiem lubię Zizi. Życzę wam rytny szulski start.
0: Raz.

0: na carta.
1: Nowy szulski lieto żyńca se zachopio, a my comy se plas dolnosaskiego gymnazjuma obgonisz. Kak su tam przygotowane na nowy szulski lieto, a za to som nin to zwiezana ze zastupnego szulskiego dyrektorku ze Kolet Szampatysowiu. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Jo, kak nin to ugleda, kak s czo przygotowane na nowy szulski lieto?
2: Ja, so müssen wir auch ein bisschen wegen der Jepschigatorne nach Nove Schulzgeleter, müssen wir ja den Wegen dobre Sachopjenk, mir lie, wegen Usbisch, Nuzeptasku Konferenz so, Mimotogos Menaschu Vedutecke, Roschürisch, Mögali, Dokolas Mö, Sevier, Sassikos Pretne Pomotze, Meli, Atecke, Jadno, Schulzko interne Dalekupanie, w BO, to groni orientacja w POANiu, a kak możemy to zapletować do UCB, lepiej zwiezać z UCB, a nie to wiemy więcej, ale my wiemy takie, dokudaż my ją przeglicynili, aż my już o wiele, wiele, wiele do tego zmieracynimy, a wiatelimy się, no? A władze kuszty z indywidualnie przygotują, takie w prozninach nekotary służyłali, a w letnim tygodniu my mieli takie jeszcze dwa dnia za indywidualne przygotowanie.
1: Jo, to groni, te cepta jest, że w Jelgin kradości wie przygotowali, ja som takie cytała, aż jo miesto, ako nosa szule, kształ takie twarisz, jo se tam nieco polepszyło ninto na obstojnościach we szuli.
2: Gronimy raz tak, aż nie są mieli możność, dokolaż mnie rono twarje tam tu drogu, a z takim nie są mogli tu sportu halu zachopisz. Ale ja som ze kniezom Domownikom se rozkraniała, a wenio mnie gronił aż 3 septembra, dej se tam pötwa stajisz przy sportowej hali, a my dostaniemy nowe krzyło.
1: Ui, na pewno bużo zajemnie w pełnej ucpie pewne te twarzki na pszawy. Ja. A gaś już smy przy ucpie, dajo teke w ucpie za ukniku, hyści nieco nowego nento.
2: W ucpie znasz nic, ale my mamy dwie nowe refrendarowu na szuli, a w septembra smiejemy ho jadną praktykanku powitać.
1: A, to groni nowy personal. A masz już przegląd przez uknikojskie liczby? Dają tam więcej albo mniej akoloni?
2: Nie, also nie jak ta samska liczba. My mamy 500, a nieco, 500, znasz?
1: Okej. Pen dom pone, a my życzymy wielki dobry start do nowego szulskiego lieta. Uczobny dziek za rozkrono.
2: Nie dziękujesz, my się dziękujemy.
1: Kolet Szampatysowa Jotobowa, zastupna dyrektorka Dolnosaskiego Gymnazjuma.

0: Za prawe hudźbne zazbie do naszego dżensiejsze wysłania mam za was nitko najpierw raz rozsudy skupiny Janka Hanka.
1: Zadkula.
2: Szadamne.
3: Ja wostudwe.

0: Zadkula.
1: Każdą poniedziałek.
2: Zatuniowy na ostronskim jechaniu z początku septembra w Hłokach jest o tego jechariu, a koniu przyzywiło kajsiżo do owiacnic. Kajsdzieli przedsytka koniaco tłostwa przy kloszczowskiej wodzie, Sandra Brentoa, chce w pułaniu klasy L niemale cicci spotu co startować. Je to runoczasne hodnoczenie za zakskie mistrzostwa młodych jechariów u 21. O tytuł wojuja między drugim Malene Matejkec, Juri Bobka a Franciszka Bobkec. Niedzie 200 ludzi je czera przeproszeniu domowinskie skupiny Pančice Kukov na swojedne popodnio szczyłowało. One odmie są na arealu tamniejsze komunikacyjskie areny, w osobitej wierszkaj bieżtej prezentacja woniowej wobory, kotraż przedstawi historijsku 4 kolesatu ruczną szprycu z leta 1906, a ustu plipko pod nawodom Jadwigi Kolfostuje. Studio Lucia przekwapi zajmco z VR na oczemi, z dobą su w arenie przelatku w wudzielskim towarstwie w Sywotorili. Tojszczo stacjo za dzieci je poskic kulejciło. W oczelne deremecze staraszta jest o Młodzieński klub, a domuinska skupina z Romanie. Ludowe nakładnictwo Domuina przewedzie tej śledca za swój projekt Nasza Serbska Knia. Po miestem hižo 5 publikacjach ze wszelakimi serbskimi szulemi ma w przyszłych miesiącach knia z 9 maj letnikomaj serbskiego gimnazja Budyszin nastać. Kajś LND z Dzieli, Holce a Holce tun raz na temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury uspytaja. Mimo to przewodzuje proces nastacza kni ze zdziałaniem ilustracją a wyodłaniem haczkę czistsze. W Słyszecach pola kulua stoi towarstwo Bratrostwo, a wiesna młodzina z pomocą wiesnanu jewiszczo kulturnego domu ponowiłoj. Kajś kulowski mieszczanski zarad Dzieli su za to spiechowanie z regionalnego budżeta Lido dostali. Tak ma jewiszczo netko też nowy zawieszk a elektryku. W Kocinie możachu do Runia ze spiechowaniem Lido nową taflu z informacjami wosy zotuić dać. Ona stej na kromie sedliścia, gdzieś stej też rajkaniszczo a odpoczniszczo za puczuariu.
0: Zadkula. Neusy,
1: Zeusy. Każdą poniedziałek.

0: Skupina Astronaut predstaví svůj titul Dry Water. Niedko pak słyszycie najpierw raz Won Won skupiny Holaski, wot nich szako słyszycie pożyczo hiszcze zajmą nosku. Tu są niedko Holaski z Won Won.
1: Zadkula. Zadkula.
2: Szadamne. Ja wostudwe.

0: 我抱着 Tonight Night Lipsy Grizel 此为无日子 Aber nichts Check dom, check dom, ci praju, check dom Roma czeka z wodą, straka, wulka, waka, waka check dom, ci praju, check dom Rajno twoje, stanca za swą
1: Tanz tu czeka